szkoduje eksplozywnego rytmu. Zastał mnie cyr ogroża. Zaposleni se strygiemo, po sobie jasno, gre pri tej, postał mnie sytuacja.